Čurujuga se hlonca. Čurujuga se hlonca, hlonca se hlonca, rub oblaka skreli, modro uronca. Čurujuga se hlonca, hlonca se hlonca, nehaje za potne ure, za štufe korke preskonca. Čurujuga se klonca, klonca se klonca, rub oblaki s kjunon, zeleno zaronca.